Apkej, bolžga, delat ne znal. Ful, cool, žur, špan, fans in mislim, too much, mi smo fans.